ladies what they say. Nie ma frajera, zabry podskoczył i ze mną zadzierał. Ja jestem king.